0: What's Up Windsor. W każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego. Bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są. Ale zdrowie wnet w całe, więc jeśli go zabraknie, nic nas nie cieszy.
2: Nic nas nie cieszy, ni książka, ni zeszyt, jeżeli zdrowia nie mamy, to rzeczywiście prawda największa. Dziękujemy naszemu poecie za to, że przypomina nam o tym, a Izie za to, że nam dzisiaj to pięknie przeczytała, bo drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowiu, ale nie o chorobach, ale też o tym, jak działa ten nasz healthcare in Canada. Będziemy trochę korzystać tutaj z angielskiego, bo trochę łatwiej. I będziemy również się przyglądać może niektórym programom, które są możliwe i które istnieją w Kanadzie, a o których nie wszyscy.